nowe boty. Azi moja stara pochopi, że nie idu do roboty. Gdybych co chciel działał, všechno málo platne, mohlo to być horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Gdybych co chciel działał, všechno málo platne, mohlo to być horší, nebylo to špatné.